0: jede und jeder Radio machen kann?
1: Radio Froh,
2: das freie Radio in Linz.
3: Radio Froh auf 105 MHz.
4: Nagle mam przed sobą twoje zdjęcie wkomponowane w martwą naturę mieszkania. Nagle mam przed sobą twoje zdjęcie wkomponowane w martwą naturę mieszkania. Nagle mam przed sobą twoje zdjęcie wkomponowane w martwą naturę mieszkania. Nagle mam przed sobą twoje zdjęcie komponowane w martwą naturę mieszkania.
5: Ten wiersz chciałem wydrukować w wyszkolniceniu grozi.
4: Nagle mam przed sobą twoje zdjęcie komponowane w martwą naturę mieszkania. Nagle mam przed sobą twoje zdjęcie komponowane w martwą naturę mieszkania.